Wyżno pytnicze, na dzień muzi nasza hudżbna redakcja rady wuboko do wulkije kisty przy mnie, na kotryś stej spiły w opiwie. Tu się jo dalszy taki spił z Joachimom Kubicu.

0: Przejemy zbożo.
1: A to mamy dwójce kulowate narodniny dżęca. W Woklecach świeci dżęca Hylża Relce na swoje 70. Gratulacza pisaja. Przyjemy tebi wiele zboża k twoim kulowatym narodninam, wo sobie struotu a Boże żonowanie. Dziakujemy soci zaušu wo pokazanu lubosć. Nech słunczko stajnie w nowym żywieńskim lecze za tebe świeci, a nech sošitke twoje wulke a małke przeća spełnia. Lubie strowia, manželski hinc a dzieci ze swojbami. A w Wotrowie ma dżęca Maria Jurszowa swoje 90. Bohate Boże żonowanie strowo tu na ciele a duszy, a wesołe hodzinki ku lubych przyjemutk Juri Robel z Martinu a swojbnymi.

Maria Matzena je zaspiewała w poczuwaniu w czeskie 12 godzin 8 na czeje. A nietko słyszymy nową dobu, zromadnie z Milenu Wołczerec.

Menschinku do napojeny mamy, a nasze onio serbskie wusowanie za Boże spiecze jest tym jižo nimo. Jutze wusowamy za was za so wotrania pieczich do dziewieczich, kaž słuchene, nitko svešiče najprve raz. Deno serbskie program RBB skoče buza, utrobne postro do denie wužice.

0: Ja, und jetzt Kuste, Müsli, na Jinsheich nimmt den New, ja noch, na Muskich, aber na Köller so bei mir. Müsse nennt er Sabirame, das Zerkvi Neo Traditio Togostupnego Stvatka. We pschet kschestjainskim, a tatainskim, zhasu so wiadli wilde Borgo pschespella, aber luge mieli bogate Jni. Kschestjainstwo s Rejoveka, josse des stare Traditie pschimerivo, nazasnem Sveto vem Naglidam, wet synode ve Orleanje, toja boa veliche pisch 100 Jadnastjo po Christus. Jetzt haben du das Tupnikos Zwertgab Schewjadli Prozessionen, Nimski Bit-Prozessionen, das ist Kötterimisch Subschösseli, wo da brüch nie, da nascha Maria Alikowska Winklerowa, Josse Roskanjauer, das ist Serskim Pfarrerjom, Nauminko, das ist Helmutom Hubertsom, Wottom, zur Stupnis Zwert, gewesnamin, jo, akak, deme den Kschestchenski Svijin Dienza Rosmisch.
1: W Nowym Testamencie we przełożku Johann Gottlieb Fabriciusa z lita 1750 czytamy na końcu Lukasowego we zjawienia.
2: Aż wen zwignu sweje ruce gory, a żognu wasio ich. A weno se stanu, gaż wen ich żognu wasio, da wen se wetnich a orduwa gori vijoni do nebia. A veni se jomu pšemodlichu a rošichu se do Jeruzalema s velikim vjaselim, a behu stavnje ve tom templju a hvalachu Boga.
1: Kak dejme sebje to do nebia stupjenje pjedstajiš?
2: Až Jezus nejo njet tak nekak primitivnje do nebia stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebia zete.
1: Ukniki su z velikeju jasovošću hvatali do Jeruzalema, a su Boga hvalili.
2: To su interesantne aspekte toga teksta pši Lukasa na koncu. Ten impuls toga svijenja ga jo, až me bedejali, to vižiš, až teke my sme zognovane ved Kristusa, a to bedejalo se ugroniš ve našeje vjasološči, a teke ve našom hvalinju Boga Žinca. To važne jo, až teke my bedejali gromadu biš ve našich cerkvjach na tom dnju a Boga chvališ.
1: Termin stržašća dnju pe jačach, živiš a čižašća dnju pe jačovnej nježeli padnjo s takim pšecej na jaden stvertk. Ten svježen jo kenc jačovneje povišti, a ve tom zmysle se spolnijo misija Jezusa. W przednim stawie pesowskich statków czytamy słynne słowa Jezusa.
2: Ale w Bożyszu dostasz mec tego świętego ducha, kiedyś Bożyszu na was przyjść, a Bożyszu meje znanki Bożysz Jeruzalem, a w całej żydowskiej, a samaryjskiej, a aż na końc tego świata.
1: Jezus stupio do niebia przed wecymi swoich ukniku, a dwa muskej we białych oblakach groni tej drugim ludziam, a kto dożywił.
2: W Żydy z Galilea, co go la stojszo wy u, a gledajszo do niebia, toż ten Jezus ten buzio zase przyjść, tak akoszczo jego do niebia stupajucego wizili.
1: Tej obej czojeni stej nam znatej z Biblie. To nie jo niekake bajanie, ale dej se we zwisku tego posołstwa widzieś.
2: Jezus, co, aż my to dobre posołstwo wet niego niasome do całego świata. My mamy ten nadok za misiju, a to teke nasza cerkwia tak widzi, a to teke we tego czasa jego gori stupinje opytamy gotuasz. Nie dejmy jano do niebia gledasz, my dejmy jego chwalisz, a wet niego kuźdemu pejedasz.
1: W katolskiej cerkwi jo stupny stwerdk oblubowany dzień za prydnu komuniu, a we ewangelskiej za konfirmaciu. Z takim dostanu konfirmandy lichy przystup ku chrześcijańskiemu uznasieju, ketareż jo im przydupieniu było niewiedobnie sobu dane. Stupny stwertk, a z tym do niebia stupienie Jezusa Chrystusa ma za chrześcijanu wielki uznam.
0: Po cakwinnym zwiedzeniu stupnym stwertku Josy Maria Elikowska-Winklerowa rozkraniała ze serskim parajom na ominku ze Helmutom Hubacom. My co my se necz czochu nastajisz na to, coś poprzom wieczyna ludzi żyńca cynni, niekletejące na wiedro ze kalasowaniem, ze drogowaniem. Do tego smy jeszcze niekotare anegdoty za was przygotowali, ale pierwszy słyszymy o muzyku.

0: ABB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Stupnestvert, aber je nana, neom jastem oblubovane jano plamuskech, sa kölasovareski uliet, jinsa uteriose zewe, familie naturu, anasch autor Sebastian Elikoski Winkler, josse dopscha schaut, jo, wie jo, droga kölasovareskech enthusiasto, naich turach.

0: dzieciństwa, co mi jeść, psie zgolił, a w tym prynym syściu to Olberna. Olberna, ja so bliżej po domu, to był raz pierwszy gut, z Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niżej nie tak blisko gromadzie. A takie bomby, a ja strasznie rato jeździm, a se to klitu po raz oglądają.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład CZS, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne cunowanie przewiazć. Tam namakajesz swój mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also ktoś pyta swój mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, togo wecakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertła informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

seś klasowarskich ścieżków miazy sprywiu a nysu, susza k niej gustiejszym, a nie wiecy komfortabelnym w całej Bramborskiej. Na obsi miejo więcej jako 1000 kilometrów. Dalokowet drogo pełnych autu wiedu ruty między drugim przez błota a przyrodny park Żłobin Dół.

Naja, apen słucha k tomu, jan lotze kupisz wedeśnie. A zestrzy jesmy takie duce, do smira prijavos, a my mamy szake drogi. Do tego smira, a gaszcomy dalej pen przez prijavos, do szmugorjowa, do Birku, a pen zasi sliedk, drugi bok, przez prijazena, a naja, tam osem teke do żylowa, a pen zasi sliedk. Dokulaż tam jo riedne drogowanie myżno. To si derje jižo skalasom, ja. Ale nio szuzi asfaltirowane. Bok mi żyk, nio to tak. To jo tak mirne, tak przyjaznie. Ta zelena barwa mi wesebnie spodoba. Ja, to jo wydychajuce, by ja groniwa. Za szyknych, za wesanaju, a za mieszczanaju.

ulicujo Karin Czukowa zdeszna. Kelasoarske tury w Bramborskiej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiezo pesperomie niegajsznych zeleznicowych cereł abo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 30 000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelu. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wetminiatu gercyckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmężnijo cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

smutniejsza kora krzy dożywienia na drogach, a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. Alody na dwerach wabie, raz opytaś produkty dyrektnie dla producenta namiestnie.

Wielieszkim czasu, gdyż wielgins szoplojo, a ja kupasz tu, pensy wietekis kolasom, aż do Masnikojskiego jazora jedu. Algi su tam czasy nuci, ja je tak nie lubujam, gdyż ja in dlumako dość do jazora nuczo, ja pen im tek dlumoki dość. A możesz tam teke plisz. Drogowal som teke w Lužice, a tam je byla moja prednatura, ak som byl pierś albo 6 lat stary, a ja som w deszczu aż do Depska, w odrinu aż do Depska chodził, a tego dla to nie mam w tych najlepszych wspomnieniach, ale tola je ta tura byla redna.

Dolna Łużyca, Perucio teke cały ryt tematyckich kelasoarskich turów. Turak timi gernistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez więcej jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Gerkoła Kelasowarska ścieżka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkoła tura na przykład i Olaszka Kelasowarska tura jadna pciżaścia kilometro dujka kraina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie gezinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wiercha Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada pe Pöklerowych śledach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widzio, wesemnie psi klasowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna, przez całą dolną, a górną Łużycu, ty psiecy se psijanej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tu mówią. Tak z większego tam nie masz już se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

Kijazor, dopolnil je kumšne, ten je veliki, ten ne ugleda kot široda, ale tam dajo jadne, abo samo per, rednih kupaniščov. A gaš velišujo vegin šopo, a jaz sem že pičku mocne od tega kolasovanja. Pšecej ten Bjarvalski jazor pšižo niži v sreži, tož te je cere, a tam pši hamere, mogu se pšecej dere kupaš. A case to je tak pšijazne, až ja tam vestanjom, A popšałem budyszyn, musi na mnie jeszcze jeden dzień cakać. Przy budyszynie ten budyski spiaty jazor jest takie riedne, takie by się tam przyjaźnie było obswieżyć, ale bezko. Przecież jak tam przyjdą, tam są te zielone algi, to riedne ugleda, ale bezko kupać nie są się tam zwierzył. Może byś aż jeden raz.

Kela sołanie mimo łuku, lesu gelo, a nie wiecieje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5,20 kilometrów dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiłuk, Jamlice a Weichenstorf. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

Taki redny cel jednego kelasowania u naszej okolności o Hesie Buska, bo mieściańska gra. Ta jowe tej wielkiej luboraskiej goli niżi mia z prawozom, a tej wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu geru. Młode nic tak rzadko, aż ta gera leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że już te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mogał tam już myśl. A nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest ciężko.

0: Z tym krzajźnym typom Gregora Wieczoreka za kolasowary z kulturu do luboraskie gele skręcijo se naszo zwiezieńskie uściwanie. Sebastian Elikowski winkla jo zestaju gromadu do porucenia za takie tury. A rozkrenianskie partnerje co byli Joanna Piesta, Schulze Kreuz, Fritzo, Birgit Naglova, Rizolz Walter, Paweł Końcak, Krystiana Pinekowa, Kazimierz Wieczorek, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański, jo a ten Gregor Wieczorek. To uściwanie może szo takie słyszasz jeszcze raz na naszą internetowym boku pod rbb-online.de/zoom.
1: RBB. Serski program. Z nami do spędzonego dnia.

0: žycenia.
1: To budyšina žožinca nešredneša akord muzikaliskih žycenio. Lubina Žurec Pukačova ma borstak v najo ordovala čia 70 let stara. Na njo mysli je kor Užica v Hršebuzu a ven se domysli jo sliedke navšiknete zgromadne riedne koncerte. Svieš žožinca redne vam zaspívajú nento vaš kor Užica a to vielgin riedne cerkvine gos.